jak gdy, jak długo minął żywot. Jak się do kosów we fiuski liwali. Cel jest nasz skapuceny żywot, w jakim lecznie tbyt i bezbroj z wezdu.